Naszym bojstrom szeledże smywa si, że w tym informowali mienicy z poszczy szeso Kruszczycach, że nie jest cia posta modestnym zakrament zjata filmowania. No a swoje bydu składnostnie tuto oswiedzenia nie tylko pokam szach kwobiedu dokoczmy. Ani cienisz filmowania, ale też narodiny, a wiezo kwasy, zwiecza Serbia, dżęca kajszczyś predy, rady w hostczyncu, a nic doma. Ale tola była też w naszym regionie przed zamienie hostczyncu a kroczmu. Tuż staje so husto do praszenie, dżeda możesz dżęca jeszcze zwiecić. Stefan Schmidt przedstaje ci przykłady.

Адже є джинс, свій джинк, тому пшіну нітко. Дженса на последнім дню мія, мета со засо мія. А то в кулюцу, по будню цьох, що там на мія мета не пшепрошені, хіжо цю викон стодження, мая там весни свіджін. На будеськім налічу рая нітко руні крушчанцы музиканча, з ними можече іще са на раньше пілку квілку посетніч, а на пошестчих потом є скупіна поп-сорбн нареджа. Kolipa przeproszuje zromadnie z krzeszczanskim socjalnym kubwanskim skutkom wszystkich zajmców na nalietni koncert, a to do klosztorskie zarody, dżęca po południu na posztyrioch. Program wuotuje Lipinio zromadnie z botuskim żunskim kurom z Lubina. Wun budże botuski serbski drastrze wustupić, gajsztyż z lipianski dżyczinu ze skupinu Lipki. Dżęca po takim na posztyrioch i żywocjoch może czy tam swaczyć. Dženca po podňu štyrioch přeprošuja tiež džiči vítaj pestovanie k vodnemu muži z Malešec na nalietný koncert. Tutun vôtuje zromadne s korom Žižino v damnejšej cirkvi. Štart je po podňu štyrioch. A dženca po podňu pečich môžete v serbským ľudovém ansamblu svišeť štvorty symfonijský koncert Serbskej komornie filharmonie. Po hodine do toho potekim na popiečich je prezentácia dživarničky Bieve Vos, kýž navietuje Valborga Vaužic. Tutun konstudženia šako sú so viacri tam zabierali ze slovenským vášňom krkového spievania prezentácia dženca na popiečich.

Pomajbo, lube słuchaki a lubi słuchario serbskeho rozwosa. Przeju wam żonowanu niedzielu. Na dżensniszym dniu Sviateje Trojice zaklinčite kirluš buč kvalene bo knes ve spivarskih čisvo 9 a 9 a po predovanju dona nobis pacem.

0: Zwischen jesme nabožne wusewanie ze superintendentom na Wumenku Janom Malinkom. Anitko, chceme gratulować. Bidl na jenie.
1: Przejemy z Bożo.
0: A prynu gratulacju. Tu z czelu nam goslo czynią, wiesne towarstwo Kżorawi przyje swojemu sobostowi Matiasi Kubaszy, k 40. narodinam, kotrz sztwórk spieczysze, wele zboża, krótu strutu a bożo żonowania. Dziakuję sa jemu za uszu wopokazaną pomoc przy planowaniu a wuotowaniu swiedzeniu, a w osobie też za uszu pisomne wudziuki. Gratuluję członojo wiesnego towarstwa Kżorawi z Goslowa. W nowej wiesce tam świeczysze tutudzień krzeszczan Korenk sredu swoje 7 a 60 narodniny. Wiesna zromadność z nowej wieski Hatu a Reince przyje narodninari jenoż to najlepsze. Przedewszym dziękuję so za wobstajnie zapodacze narodninskich postrów a przyje jemu wosobinskie deremicze. Anitko, nie mamy narodnińskiego jubilaru, ale kwasnego jubilaru. Maria a Joachim Schweda ze Sulstedt pola Kulowa mienicy Svetšeštaj piatk zwoty kwas. Postaliet manželstva, bolietstotka bonoho zromadnich dopomnienku z granymi wokomikami, z wużadaniemi a z nieliczomnymi wokomikami zboża. Kto te cele wosebite skwatności, cejdza im lubi swojbni gratulować. Vaši ľubi vopčivaja, kak sče šitke te leta si po boku přes živenie šli. S ľubosťu, s dôveru, se sčerplivosťu a s miesobným respektom. Vaš zromadný čas pokazuje, že leží vopravdžite s Božo tým za sebe tu byč a romadže přes dobre, kaž tiež češke časy ič. Nesta jenož vulkotnú svojbu natvarivoj, ale sčetis s přikvadom za to, što zjazanosť a vopravdžita ľubosť voznamenete. Zato so vam svojbni zvutrobe džakuja a přija vam k zvotemu kvasi dale strotu veselo a vele rjanih dalších zromadnih hodžinkov.

0: Habibi. Serski program. Serski program.
1: Witam Was na Dolnoserski žil serskiego niedzielskiego programa. Hojo Diana Šicová za Was przy mikrofonie. Lube postro do Budyšina k našim kolegam wird MDR, nint pšeuzeo regionalen Studio Hoschebus wird RBB ten program. Dobre žen, lube přísłucharki a přísłucharje. Na co mežošo se žinca u nas wjaseliš? Nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler seo nas sobu na spazier przez orgelovu krajinu dolneje Wužice. We podpodniu okresa Wobjo Halšta smyten rastuce, a zaznieš budu mjaze drugim twerbe wet mestaja orgelu wet Johanna Sebastiana Bacha. Nasz kolumnist Bernd Pitkunings jozase svojo Piero Uspitznul a ma komentar k aktualnemu położeniu koło okovo przetrebania miliny za nas. My gledamy sledk na čojenja zachadnego tyženja. Serske vieraškowe zmakanje jose ten tyžen wotmiu a to ve sliepem. Tam su se srjodu zmakali uknjece dolnoserske rece vod projekta Zorja a uknjece gornoserbšine vod projekta Domoj. Co su ten žen doživili, potom pičku smyšime. V Serskem muzeju v Hoschebusu sme podlabili při koncerše vod Valburgi Vaudžic a Izabele Kalduinskeje při gošpje burstaka serskeje spisovašelki Mine Witkolc. A hüschti nichten se ten koins tyženja šuži sviši, ga kjarliža Paul Gerhard. Pön, so wie, nesmejo vön teke v našom programje felovaš. V našom cerkvinem ustjevanju bužo žinca to grono vonjom. Słowo na tu niedzielu ma Madlina Norbergowa z Hoschebusa za nas. Ale to prytne słowo mają przecy nasze dzieci. Za nich mamy żyńca za sej wesebne muzykaliski postrowe programie. Neczo los. Rednie aż z czopetla.
2: Raz, dwa, trzy. Dzisik radio.
1: Jo, zase cas za náš muzikové žišece pastro. To neby se neskere myslili. Ten raz pojžo vo muziku, ale nic vo muzikové instrument. Ale svuchajšo ga sami.

ale megu ziołorej remuzicirowaś, cyniś muzyku iści inac, ako klapaś, klaskaś, buchaś, abo czasaś, jo, weni megu teke spiłaś. Tak klince piła, gaż słuchasz penie z ciłku fidlu. Ga a dokładnie kak z unamakali spiła jucu piłu, nie jo znate. Zachopięk dważa z tego stolesia jo było kradu popularne, używaś piłu w Rosja zlecy muzyce. Kroni se spiła juca piła, dogulasz ten instrument klince kasz żeńskie cy głos. Usokość zuku mierzysz zmieniasz z tym, aż piłu zegnułasz. Z takim glidaś oga doma do kaścika ze ziołowym rydom, lec nie mierzysz z jadnym rydom, getołaś muzyku.

0: piwa ako muzikowe instrumente. To słyszysz o Jano u nas we muzykalskim postrowieniu. Sebastian Elikowski Winkler, jo wam ulicu wał lubi dzisi, wo żywo w redach ako instrumente. Bóż czo naske, wo co pojżo pen przyjdu zaraz.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Kuknjece, dolnosherskije a gornosherskije rece su ves lepem gromadu přišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektovu. Ten jaden jo dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosherski Domoj. Obe kupce intensivnje uchnjo te vodpovednu sersku rec, a letosta stej preden raz organizirovali zgromadnu ekskursiju na neutralnem mestnje, v regionje slepjanskego dialekta. Žasiš obželniku projekta Zorja a vesem vodprojekta Domoj su podla byli. Recne trener Plazoriaku Gregor Wiczorek.
1: Dlatego czysto geograficzki słyszają slepiańskie strony tylko do Zakskie, a historycznie do Górnej Łużyce, ale w Trece, a kultury skieruje do Dolnej Łużyce, a dlatego to jano perfektne, symboliczne miastko takiego zmakania, że już te Dolno, a Górnoserskie ukniki mogą się zmakać.
0: Obszelniki są se oglądali Serski Kulturny Centrum we Slepym, wiesny kjarchop ze starymi serskimi rołowymi kamieniami, niepilic dwór w Ronem, a teke uglovu jamu, przez kotaruš su se zgubili. Za czas ekskursie su povedali obšelniki z maminorecniju povedalku slepjańskiego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje, a ze serskeju fararku Jadwigu Malinkoveju v slepjańskej cerkvi. Obšelniki su malcnje namakali skromadnu rec, a su se mogali derje umieniš, menite Gregor Wiczorek a Julian Nitscha od projekta Domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jadne tym drugim, pičku přirunali, kak to při nich bieže, kak při nas, a za naše ľudje je taka tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš, a za nie tylko našu rec, a od toho môžeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, jo wiesz, aż teke w Dolnej Łużyce dawaja ludzie, któreś uknu takie pilnie serbsku ryc, tak kiedyś nasi to we wielkich żarach czyna, tak zoriaki w deśnie, a ja si myślę, to może być jedna wielka, wielka motywacja za każdego uknika. Se myslím, až můžeme to jako kšute programové dybk do našeho programatiž zatvoriš.
0: Obšelniki češiego lietnika projekta Zorja v juniju dokoncujú svojo žasiš mjasecne uknienie. Drugi lietnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknieniu gornosrbšiny akle zachopil.

0: Nint gleda nasz kolumnist Bernd Pitkunings na położenie świata.
1: Przed pierś a sterża szalietami jo se kupiła moja starka elektryski piacyk. Te su byli rydko na przedajn, ale mimo gluki a pieniez jo trebawa k tomu dowolność gminy. To jo zawinował Karl Marx. Ten niemski filozof jo we 19. stoleciu wusleżył, aż zakwat wówisza, a bysza człowieka z tej żywo a przyroda. Nasz kraj jo se widził w tradycjach marksyzma. Togodla su se wiednictwo a wobydlarje zasadnie pracowali przyrodu wobchowasz. Na szkodu przyrody a serbu jo musała NDR weto płyn ze sprunice producirowasz, dokulasz stara Swiejskowa Republika Niemska jo aż do leta 1902 a 70 szyknym krajom ze sankcjonami grozowa, kotareż by nam naftu albo płyn przedali. Ale we żadnym kraju nie o tak rednie, ako to we w ustawie stoi. Ze surowiznami k zagronite wobchowasz, a milinu żarżasz, jo pak było za mnie. Każda wjazd jo miała jano tak wiele elektryckich piacyków, ako jo milinu wod mogał tam k dyspozycji stajasz. Już w szuli sme wuknuli, aż ne dejme drastwu gważysz, ze spałkanskiego maszynu pałkasz, abo drewo rezasz w casach wysokiego napniesza. In hochspannungszeiten. Potakem zajczo, gaż luże na żywo chwatają, abo wokowo pieszych wodpodnia, gaż luże wodziewa domojdu. Po zase zjatnoszeniu niemskie, jo naraz szo inakże było. Niewiecej znate kwestio był Glücksrad. Tam se mogał pieniądze a drogowania dobyć, ale chować jano rede, kęć potrzebaju milinu. W nowej kapitalistyckiej Europie sme mieli milinu mimo końca. Ale jano aż do 11 maja tego lata. Ten żenio niżoziemskie miasto Utrecht zakazało nowe domy ze smilinu zastarasz. To płaci najpierw za dwie lesze. Przycyna za to jo, aż miasto nie ma dość miliny za szykne elektryckie wiece, kęż ludzie tam używają, jako telewizory, elektryckie piacyki, rolery, auta a licaki. Samo kumszna inteligencja neo zagronitych wanowała, dokulasz za to neo inteligentna dość, aby mimo tego ze z tym zakład jej bysza woczaltowała milinu. Miesto by nowe przypinaniu, ein umspannwerk trebało, ale za to nie ma dość miestna. Na gruntach Utrechta jo przelisz wiele domu za jadną familię, składowych halów, zwarbowarskich obcerków a parkniszczo. Grzecki mitos ulicujo, aż król Rysiton jo znicu dla pożedność za moc świetny dup. Ako chwastanie za ten niestatk jo boguka Demeta do niego nadychała nienasetną zażraność. Unstylbare freskie. Ako Erichsiton jo już swoje cywo swojstwo zeżrał, jo na końcu siebie sam zeżrał. Niętejszny niemski filozof Anselm Jappe ma ten mitos za przedwiżenie wówisza kapitalizma. Dokolaż kapitalistyczny system trzeba, aby wobstał konsum mimo zamiera a końca, a przy tom nie gleda na elementarne zakłady za wobstasze przyrody. Togodla znicy se na końcu sam ze szyknym, co się żywy. Ja widzim to tak, aż każdy kęcz neodremający głupę albo pożedne za moc tuce, może jomu przygłosować. Ktoś to tak nie widzi, daj chylku przemysłować, co jo se stało niedawno w niżoziemskim Utrechcie.
0: Tak to widzi nasz kolumnist Bernd Pitkunings, zamiast jopen zase w naszym programie z

RBB. Srpski program. Srpski program. Tema. Przeprosujemy Was zase na muzikaliske drogowanie po Dolnej Łužice. W sledujúcem usčevanju rieda Orgelová krajina viežo Vás náš autor Sebastian Ilikovský Winkler po okolinie okovo Dobrjovúga. To je na nimský Dobaluk ve okresu Wobjo-Hallstatt.

Reden Orgele z 18. stolecia nie su se szak zachowali. Za to jopak wejsna cerkwia wieren sein, to pszało miestno za przy samym dopłynie zachowane orgele firmy Zauer z Frankobroda nad Odru z leta 1809 a 1810. Dwejo manualne restaurirowane instrument Jozinca pszała parlicka orgeloweje krainy regiona.

Pfarrer orgelu Johann Christoph Schröter starszy z Groźścia na Trejku Halszter je w 1812 natwarił orgele, a wene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

Dlatego cerkwia w trybusu utwarienia z pelnych kamieniu pechada z 13 stolesia, a ma tej równości priecny torm. Nuci możemy obdziwować miazy drugim barokowe rzeźby. Orgel w cerkwi w trybusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca 18 stolesia, natwarionych przez Johannesa Krzysztofa Schrötera z grozi.

Tego bukowina nimski buchajn jo jużo 5 a 20 lety żył dobrio uga gestko. Aż do przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej sy groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se 13 a 20 nas pomniała per jedne raz, a wena jo była jadna ze 14 klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejże wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

Teke jas briaz na nimski pchisen, jo južo pieš a 20 let žil miesta dobrio uk gestko. A teke ta jas jo sužała do kloštarskih sou dobrego uka, predne raz jo se naspomniała v 14. stolišu. Cerkvia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prydnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jest nietwarione.

do ugetowania cerkwie susza miazy drugim ołtar z keńca 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera, młodszego, z lita 1850. Der jest dziarżany instrument, su restaurirowali azinca więc nio ako niega.

speznowańskie znamie dwojnego miasta dobrojuk gestką jo klosztarska cerkwia niegajśnego cystercyńskiego klosztaria. Mieżli su nacjonalsocjalisty cynili z dobry luka dobe luk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zejsy klosztarskeje samotności jo nastało aż do 19. stolesia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli ako wikowaniścio za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolesia jose gestką przez garbowarstwo uwijał ako centrum niewieczeje produkcje mejcenej keży nimskeje.

Ewangelska miścianska besadna cerkwia Sankt Marien jo jadno z najstarszych tvarinių miścianskiego dziela gestkou. Markantny z tej szpicny nagłoka na tormie. Na keńcu dujkich stawiznu przedchadnych tvarinių su ou nastali na zachopinku 20. stolicia wielgin modern orgele firmy Vogt z Bad Liebenwerda, kradu modernie tenca z ugetowane orgele gdzie se za przedstajenie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobu. Tlatok aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jo winna wieste part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykalistki mężom z tym dożyńca śniego sledowaś dwejnym stawiznam miasta.

S tymi zukami ze zmieszczańskiej cerkwi Dobriobóg skończyło się jednaste, a z tym sletne żyjel naszego ustrzywańskiego rieda w orgelowej krajinie Dolnej Wóżycy. Ako sletne, jego grał na orgelach Lothar Knappe.

0: roku życzenia.
1: My gratulujemy jubilarom tego tygodnia. A mimo naszyma dwiema serskima literatkoma, stej to ten tygodnia dwa narodninaria. Penižele, pieš a 20. maja, jo svešiju znate dolnoserski spiva a korove vjednik Gerald Schön. Wenn jo mio 6 a 5 jasete burstak. Učobne glukožicenja dostanjo ženca hüšti raz vet pšetsedarstva domovinskeje župe Dolna Vužica, strovede vastaš a luštne a nadale vjasele pši serske muzice deteke mješ. A dobre zoki gledame hüšti. Zora jo miła tam styri a 6 jasete burstak Petra Schäfflerowa. Jej gratulujo učobnje domovinska kubka Brezoka. Kšutu strovost žice a zapšidoce živinske leto vjele vjasela na šeknych drogach.

A już jo serski ustrzewański czas mimo lube przysłuchaki a przysłucharie. Wicze sme zase za was tu. My startujemy z dwiema maminorecnema do nowego tyżynia. Gaż cośo z autentiskiju serskiju recu zejse startowasz, pen meżoszo wicze zase zaszaltowasz wasz serski program. Ja se zażeńca rozloknujom, ja som Diana Szycowa, mieszo se derje.